0: Eska
1: Yawa Yanwe.
2: Kaiwa NBC Radio, Mia Sylvia Fernando, Iga. Nakaksa ikitsima ngwiki yasa, ongamoga program, Ikantsima.